vakakhedada xa sizawuthandaza le ndoda iyalandwa kuthiwa izawuhlala nenkosi imihla yayo yonke yokuphila mamele ke mntu asekhaya uthi umpro

line bazothola ispecial futhi baphinde badayiselwe imuqobo labo bantu ke abazofika ekuseni kule nkonzo. Le nkonzo yobe ngomhla ka 16 August izobe ilapha na ku number 12 Lillian Ngoyi. Sithinte ku number ethi 0791735628 because akufanele ukuphuthelwe le nkonzo. Ukuphuthelwe le nkonzo kushuthi uyayithanda iy'nkinga zakho.

masibulise ke phakathi kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo kwiingqeke ngqeke kwixeko ngexeko kwizithili ngethili kwiimvaba ngeemvaba kwilali ngelali kwilokishi ngelokishi kwindawo ngendawo apho simamele khona ungenile kuphela phelophele za kupheleze ke ngunyana kaphumzele top lizwi lezulu umzulwana ke phaa kubishop DJ Comfort ungenile ke phaa uphelephele ke namhlanje esithi kukhona ke into eza kwenzeka esithi kukhona ubomi bakho obuzotshintsha esithi uphelephele ke sondela phaa ewalesini sondela ke phaa kwinamba FM 88.4 bazophila ke nabantu ezivuleke izinto zovuleka izinto baphile abantu call a friend to tell a friend